temu. Lica ste buh, podaj nam roko. Mesec lenuh, hitreje za nami kremo.